yawa soko pele meto za wad madina te yambe michel akoka faka da gbe madina farsha faka jamena yo soko pele milo bo fobe tele ya pele ne bo fobo bizama kapera du chat to chomberga bato tak tak tak tak tak soko pele delfine yo bizama kapera du chat du permanent na teza bon wa benavano kanat fab gwen men masin na yo ba ka de maya badli ko do jwa di karu te mane soko